0: station, 94B.
1: Check, check. Check, check. 7-6. Słuchaj. Zeko. Zwieszczam. Kalt, Roman i Zwielicht.